0: Ten sam sprzątał działowy tylko mi ciężko.
1: Zabrałem ten przesłaniąc.
0: I co on ten sam pal? Et puis, quand on fait le fanfare, ça va être 3 pour les responsables.